0: vuče.
1: Radio Maestral, Maestral, Maestral.
2: Oni svojvrsni brend.
3: Marka, brend.
2: Oni svojvrsni
3: Marlboro.
2: Oni
3: institucija.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.